0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Se ju namakava?
2: Hišće nic.
1: Dživam so pčetso, za korom na sotraju nidom namakadeš za nej pyta.
2: Vona pak zjaza čitež bančik kruče vokolo ruki, za by ju spěšnišo namakava.
1: Trši, ale šo jedne nitko. Chcemo je snidać?
2: Može moj, haj.
1: Daš mi prošu šokoladžane gomas?
2: Prošu jara tadio. Ale ty wieš, tvoj šokoladžane gomas nie je jara struje.
3: Dobre ranje. Rejnje zo so znesetaj.
1: Vitaj, Lexio. Josefina me jenoš kužde ranje na to dopomni, za šokoladžane gomas nie struje. Mi pak on svodži. Hotovo.
2: Ja wosanu przy swoim misliu z bananu a jabłkom, truszkami a mlokom.
3: Najskiery oboje dobre. O czym das taj prede przemysluwałoj?
2: To snedanie menisz?
3: Haj, niszto staj na waju ciele pytałoj, abo?
1: Haj, jednu żywu smój pytałoj. Bych czera w lekarskiej praksy. Tam sem dobio krivote dać. A runje, co Josefinje pokazać, z kotre je živy, je korom na sotra kredava do ruki biečeć. Ale nesmo ju tak prawie namakavoj.
3: To je za lajka tež kusk češko, dokiž su živki małe, a leža drude upšo pod kožu. Korobne sotry su na to trenovane je namakač. Su to svojim wukubłanju zvučovali a nauknili.
1: Čeho dla su naše živy poprom wotwonka mudre?
2: Haj, dobre prašenje, Tadejo. Poprom však běži přez nje čave na kryj. Nam pak pokazaja su živy v mudrej babje.
3: To staj derje, wopkeč buavoj. Možu vamaj to z pomocu fyziki rozkvasć?
1: Haj,
2: haj!
3: Čvoveča kryj je přeco červena. Šo jedne, hač je njej wiele, abo mało kislika. Gdyż přidruži so svieca na kožu, so tuta šelako wuboko zadobyła. Červena barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skiery zaso ročoda. Živy leža pomiernie blisko pod kožu a přez tunle optiski efekt skutkuje na nas reflektowana svieca modra.
2: Ale w woprawdzitości je wyżywie normalne czawy na kryj, haj?
3: Haj, tak to je. To je prawie.

Chcą feromieše po wšem zdaću wo sebje nuzne, zjad z budyski znaćku je nastaju negatywny rekord dnia ze 97 km/h, nedom na drugim miestnje ležeše Mercedes z budyski znaćku ze 94 km/h. Wobaj dobitaj so netko na dwaj dupkaj Flensburgu 400 € pokuty a miesačny zakaz jezdźenja nastajić.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Serbski ludowy ensemble przedstaje nowej rejnej dobie doromadu 21. premieru a prapremieru. To je intendant Tomasz Krajbich Nauka, czeraki je zazbiehej budyśinie woziwił. Ensemble zladuje lica z dobom na cilitne obstacze młodzińskie, riowanskie skupiny Wużyczanska Rapsodia. Dale su 4 sinfoniske koncerte planowane, prini wersk budže hučpne svedžen smohčicach pod titulom Serbski noce, kiš odmeje so tutom konstudženja kubvanišu svjatoho Bena. Ve Vujki Dubravje ma do leta 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zwiazka gmienu, radwo Wulka Dubrawa Maleszece, je czeraku operacyjskie zryczenie z inwestorom wopsamknęła. Z tutym zryczeniem może so Zustineu Ortscentren GmbH, wo spisiowanskie zrytki za przetwa obiekta pracować, zamówić ich cedza doma do 1 milion euro inwestować. Deponia we Wietrowej je miastem na swoju dowolenu wulkość rozrostła. Kaž wobkruči jednačel Johannes Ma našemu zčelaki, suju vo 8 hektaru na nitko 24 hektaru povečili. Votlenče je nazome maja tež svoj skupši pravu za redženje vody z deponije. Dotal bi šuju eksterni redžič dali. Na vitruski deponiji skvaduja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemja a odpadki s industrije. Wone pšindu wone ze Sakskeje a susodnych zwiazkowych krajów mały podziel tež z Ukraja. Nieswaczanska gmina kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gminska rada čera přizvoliła. Zuma nedže 13500 euro zapłaci so nimale kompletnie přez sakske spichowanie a z podpiru w okresneje na lutowanie. 5 dalších dňoch dubku pak sú krótkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macali napraji, so by to na prústvu radičelu. Tak nie je so čera, kež plánované zjavne vo nôr pvači znach za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tešnic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanský pistovaní. Šulšecach pola kuluasti towarstwo bratrustwo a vesna młodzina z pomocu vesnanu jewišćo kulturneho domu ponowiwoj. Kež kuluski mieszczanski zarjad zdzieli, by to možno z pomocu regionalneho budžeja LIDO. Tak ma jewišćo netko tiž nowy zawiesk a elektriku. Kočinje možach u to runja z LIDO-rowych penies nowu taflu z informacijami vo vsy Sotovič dać, Wona stěje na kromě sy, gdzieś stětiš rajkaniščo a odpočniščo za pučuvarju. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so pjatk zahají. Včera su dobrovolni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svědžen vili, dženca činja to na tohošu a prini vyši šuli. Kamenska boršč započne so potom pjatk s koncertom dujeriu a trajehač do přichodného štvrtka. Wierzki są tradycjonalne czaje szulerii o białych trastach, a z kwitkami kaj też ubydżowania cilcu. A to bych upowieszcze, kiś namakacze też na internetnych stronach, a darmotny app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Minjate a trochu mokry sredża nudzka sora słońco pokaza po podniu potom za so szwiele a rimania przy maksymalnie 24 stopniach.
2: Zweselaca powieść, że już wopkat nastupa, nam wokomiknie żadne wopkat nie pokiwe nie przedleża. Szczyry, bo na posiedmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Anetko, poladamy raz do Boto. Dźiwadło na čomje we serbskej rěči we Bokowach poskićuje hižo někotre leta skupina woko hudźbnika Franka Koseka od serbskej skupiny Kula Bula. A jeho mjachu naši kolegojo delno-serbskeho rozhłosa při telefonje, što je jim vo neušednym poskitku takle rozprawjał, to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Lica mej, juniju a juliju su iżo przedstajenia mieli. Za august tajke znowa przypowiedza. Ale što to dokładnie je? Kajż Frank Kosyk praj, szak nie je dziwadło posłonie na čomje, ale z čoma widzieć.
2: To buzo dziwadło przy rydce, dziwadło na brogu. I tam su te powieściowe figury, ta przespołnica, ten Nikos, tam budnik duce, a te ulicy, tym przygodowajam tam, jak to niega było w błotach, a co się wszystko stało.
1: Po takim bajowe figury z brioha struwia opowiadają. Na czumie nimo płacem hostom, co su czynili a dożywili. Se scene wumyslili a teksty spisali su na przykład delno-serbski kulturnik Michael Apel albo jako spiewar znaty Gerald Schön a dalsi. Michael Apel też jedną z figurą sam przedstawi.
2: Ten miał takie przecież ten Nikus, a ten takie z publikumem pen Rejojo na zelene luce.
1: Po takim literatura a samo Reje raja rolu, ale też hudźba.
2: Na tych żywadłowych stacjonach ja by tak gronie tam się takie spiewa, a potem mamy takie żywą muzyku z Kula Bulu, takie na zelene luce.
1: Hudźba na zelenej luce, štož je meno burkuského hosčenca, to rika večo po čumikovaniu se da hišče koncert za skupinu Kula Bula. Z jara mnoho stronskim programom.
2: To je internacionalna folklora, to je pičko džesa, a tam su teke serbske štucki pedla, a teke serbske štucki, džesove štucki teke. I mame teke internacionalne tituly s serbskim tekstom. Na příklad engelski Wonderful World, to je velicný svět pro nás. Groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávonych štučkov ve připovědžach trochu rozkvadu. A na tute vašně je serbština přeco sobou prezentna. Tuta dvůryčnost je jim vážna, praj Frank Kosek.
2: No ja myslím, až v Brotách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultury, dokonáž te často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zajímci kúpiť v Burkovách na Zelenej Luce, Niemce Rika Hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konstydženia to poskyčuja. Čomario startuje prinju turu s čomom po sprevinných groblách a čugách ve 18 hodinách. Samovo ječ a piče na čomie je postarane. A když konc augusta zaso serbske dživadvo přiritce vabi a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podla.
0: Dokładny termin je piatk za tydzień 28. augusta. Znacz, co tutun za skupinski wulit chodzi.

W Pančicach Kukoje hotuja so na swójbny swiedźeń, kiž budże tuto niedźelu w tamnišej komunikacijskej arenie. Program je hotowy, hižo planowany, ale poladamy najprede raz na dźensnišu sredu. Aj to su zajmcy przeproszeni na druje serbske blido, tu do budesko-serbskeho domu. Budeska domowinska skupina was przeproszuje, a to wot na wieczora pieczyć. To chcedza z wami do rozmowy przyjąć, gdzie dokładnie, w cyczym poskodzie, to je tam, gdzie się założba za serbski lud, a przeprosili susi wuczaku serbszyny na serbskim gimnazju, a basnicu Sylwiu Szynowu, kotraż budzie czytać ze swojej tworby Mosty przez morio. Jutře je štvrtk a to skáduje so Wokličanska gmejnska rada večer 7. v horče kvůdnemu muži v Woklicach. Obydlerio gmejny Kupšice moža jutře svoje prašenja od pečky šmeja takhle na krajná radu udavíča za jutře na večer na popečích do večera 7. v jedžerní Bošečanské šule. A poladamy hižo na piatk, to započnie so Kamieńska Bosz. Wieczo 6 na tamniejszym swiedzeniszczu z najmniejsza to tam na tutym blaku budże, a hełak szak czynie so program przez całkund z tydzenia na wiacorych miestnościach we mieście. Poladajcie do interneta, tam namagacie też program. Składnostnie z totych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio piatk swojo dołoletno dirigenta, a z tutej przyczyny swoje meno na wopomnieńsku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so nietko piatk w 17 godzinach starej cyrkwicy na Radworskiej Nausy znowa poswiecić na coś suszicy zajmcy przeproszeni. A zejce svieča svoj 657. jubilej prenio naspomnienia s tutu sobotu od poponacioch. A kož zajmuja stavizny s, môže si na našich stronach internete tež rozmu s Jurijom Špitankom naposkač.

Dźenki, że jesteś, Jack Zos, tu, Małgorzata Uściłowska, to bierze Atale Julie. Dennis Wenzel, krótko do na po 8.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranje. Serbski ludowy ansambl przedstaje nowy rajny dobie do romady 21. premieru a prapremieru. To je intendant Tomasz Krajbich nauka, czera kije zazbiehej budyśinie wozywił. Ansambl zladuje lica z dobom na ciletne wobstacze młodzińskie rejowanskie skupiny Wużyczanska Rapsodia. Dale są 4 symfonijskie koncerty planowane, prini wierszk budże hućbny swiedzień z Mochcicach pod titulom Serbski nocy, kiż odmieje co tutą konstydzienia kubwaniszczu Świętego Bena. Wierce o nowej rajnej dobie zonicze jeszcze raz biu wusowania. We Wulkiej Dubrawie ma do lita 2029 Medicinisko-Zastaranski Centrum MVZ nastać, a to twarzeniu niedyszego krajnego ambulatoria. Rada Związka Gminu Radwo Wulka Dubrawa Maleszecy je czera kooperacijski zryczynie z inwestorom obsamknęła. Z tutym zryczynem może so zustynieju odcentren GmbH w ospichowanskie sredki za przetwa obiekta pracować. Zamówici chcedza doromady 1 milion euro inwestować. Deponia we Wietrowie je miestem na swoju dowolenu wulkosć rozrostła. Kaj szłopkuczy jednaczel Johannes Mar naszemu strzelaki suju wo 8 hektarów na nitko 24 hektarów pojeczili. Odlęcze je na zimę maja też swój skup przyprawu za redzinie wody z deponie. Dotal byśu ju eksterne redzicz dali. Na Wietrowskiej deponii składuje odpadki klasy C. To są miastru im twarskie odpadki z azbestom, zanierodzina ziemia a odpadki z industrie. One przyjdą wonie ze Sakskie a susodnych związkowych krajów, mały podziel też z Ukraja. Nieswaczanska gmina kupi si 2 agregata za nuzową milinu. Tomu je gmińska rada czera przyzwoliła. Zuma niedzie 3500 euro zapłaci so niemale kompletnie przez sakskie spichowanie a z podpieru w okresnie nalutowanie. 5 dalszych dniów dybku pak su krótkodobnie ze zwiarnego dziela posiedzenia do niezawnego przesunęli. Wiesnanostka Juliana Macalina praje, zobie to na prostu radzicielu. Tak nie so czera, kiedy planowane, zjawnie w nowych płaczyznach za żarowansku halu na Niesłaczanskim Kirchowie dyskutowało, a też nic o przychodnych starszyjskich przyrażkach Niesłaczanski pistowani. Kamieńcu przyjotuje się na litušu bążcz, kotraż so piatk zahaji. Czera su dobrowolni na dworze Lessingowego gymnazja ranku za swiedzień wili, dżęca činia to na tohożczu a prini wyższej szuli. Kamieńska bążcz započnie so potom piatk z koncertom dujeriu a trajać do przychodnego štwórtka. Wierzki su tradicjonalne čahi šuleriu biłych trastach a skwitkami, keštiš ubiedżowanie cilco. A to one byśu nasze połyszcze, kiedyś namakacze cały dzień a cały wulkości na naszych internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzięca minjaty, szyry, deze słonecznymi wotryskami wotrania jest o tu budyśnie jeżo rynie podeszczuwało. Biegu dnia potom drudy słońca w osobie popołudniu pak zaso szwiele a z blakami też rimania, a to szop przy maksymalnie 24 stopniach.
2: Jeli je što z vas tam popočuo mi s krakecami a bošecami ve kupšiske gmeni je so nezbožo stalo dla toho, so tam vopkat kopi. Odladaj o to, nam žane vopkatne pokive ne předleža, dobre ranje a přijemnu jezbu do dženc nišeje srede 4 po napu osmiše.
0: Serbski rozvoz.

Anětko, mam tu informaciju we svojskej naležnosći, jeli njesće to hižo słyšeli. Serbski rozhłos dunšak wusyła analognje z antenu na UKW 100,4, a to tež we přichodźe tak wostanje, kažće to zvučeni. Ale, čo dla to takle wuzběhuju, od 1. septembra so UKW frekvence za tušte MDR-skich programu odšaltuja, to potrichi mjez drujim MDR Kultur, MDR Jump a tež naše budeske regionalne nimske wusywanje, to potekim reka tež teze z našo budeskeho studija. Tute programy możecie z 1. septembra jenoś jeszcze digitalnie słyszeć, najlepiej przez DAB. Kaj szprajne, Serbski rozhłos wysyła dalej na UKW frekwencji 100,4, kaj szcze to zvučeni, a tu słyszycie potem też przeco zaso, na przykład Weroniku Kalinuczcynu, Denisa Węcla, Holaski, albo skupinu Nudoba, albo kaj Oskara Cymsa.

0: Aua!
1: Hej, ladaj mo, tam po policije jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
3: Nabožne słowo.
4: A tuto ma dženca Marata Delinkova z Nibelčic.
5: W znatym kieluszu spiewamy o smilne Bożo w obradzie na mir a pokoj szudziom. Mir pokoj daraj twoje stej, toż dajem wszystkim ludziom. Szczu by się myslił, że bychu wojny nam jednego dnia mir ubili, a żywie nie zniczyli. Mir jedre najłupsze przecie człowiectwa, w osobie w naszym świecie w tutym ciężkim czasu. Jako chrześcijanie wiemy, że są wojny a niemiry dżil tutego świata. Hina kać mir świata, kotryż odwisuje od wąkonych umienieniów, płaci Jezusowe mir za każde żywieńskie położenie. Jezus nam prawi, żeś wam dariu je mój mir. Dam wam mir, kajki świat jun dać nie może. Słowo mir nosi głęboki woznam we sobie. Trebamy jun wszyscy w naszym żywieniu, w naszej służbie, w naszej towarzyszności, a w naszym kraju, z cyła na całej ziemi. Tola przede wszystkim trebamy mir w swojej utrobie a swojej duszy. A tutaj jedne wierne żoło za tuto mir je Jezus Chrystus, umożnik świata. Doverimy się wszyscy k niemu ze słowami Kielusza, zwieć wierzywych do jednoty, że świat by tebie spoznał. Za dobre pastor prawe si, za wódcie nam cię posłał. Niech skończy jedna wołczenia, szir zjednoczy we wierze, niech skończy so szaszcze pięca, niech żywi smy we mirie.
4: Praj Marata Delinkova z Nibelčic, wynadoku a zamówitosć, czy tamniejszeje wosady.

0: Policja z G.
1: Bądźelu wieczoje. 67-letny pozdaczu trochu huboko do szklinczki pokuknął, a co potom do auta sydnął, a spytał też jeszcze jecz. Przy tym niebie przewuspieszny, zamieni boży dwoapwun, prasny do murki na jeriowej, porazy płot, infokaszik, wałku, a jeszcze tonu za odpadki. 6800 euro szkody je naparał, a test na alkohol pokazał wiace hać 1,3 promile. Bądźelu popołudniu je měrjenski tim připrawu natwarił, kotraž měri spěšnosć při Siemensowej budyšinje, maksimalnie pósta KMH je tam dowolenych, namierili su cokonje 1623 jeździdło, 122 překročenju, 48 šoferu z toho s porokovanskim penězom. W 8.30, čo mějach u pošim zdaču o sebe nuzne, Zjerc budyski znaczku nastaje ze 7,9 km/h negatywny rekord dnia. Nydom na drugim miejscu leży się Mercedes z budyski znaczku ze 4,9 km/h. To rekanetko za szoferu 2 dybka i 400 euro pokuty, a miesac zakaz jeżdżenia. Budyšinje su to runja paduši kolesu popuču byli, nedželu popudňu na Kurta Pšalikovi, neznači pokradnuchu tam přizamknjene mountain bike ze statoka viace svojbnoho domu, 1600 euro běhodne, a zaalpunželu rano běšu potom popuču na Hansa Eislerovi a pokradnuchu tam e-bike hodnoče 1800 euro, kotruž by před viace svojbnym domom přizamknjene kriminalna služba přepytuje. A 25-letny vodža BMW je bądźelu rano na S130 nezbožo zawinował młody muž by od Mukec do smiera na nowe miesto popuču a zubi krzywice kontrolu nad swoim BMW-om zjedže nalivo zjezdne a zrazy do telefonowego szczeżora. Krótko potem so z auta dymješe a tež szczeżor tam podla so powali, šofer so nezrani, drohu pak dobiachu nakwilne zašlahač, cokolne nastata škoda, 10 euro.

0: Runje hakle su se šulsce nuočkojo svoje šulske tite votu zali a hižo je na času, zoso se s přichodnym prvnim letnikom zabirame potekim s dječimi, kiš chcedža k letu došle.
1: Vočin, co dženca rano reči. A što čitame v nujnach?
2: Aj, a runje vo tute, že v serbskih nujnach aktualnym vudaču menujc je za zakładnu šulu přizjevič, to je netko važne a referentka za zjavnostne dživo pola krajnoho zarada za šulu a kubvanje lazub. Votmoveš milenc rečceni na prašenja prinje bi, Dyda maja so dzieci tam przyzywić, di budyši ne kruščicach, pančicach, woklecach, radvoju a rajbicach, potekim na serbskich šulach. Dobie od 1. augusta do 15. septembra je netko kvile, to je do šulskeho poriada za zakładne šule po cywej Sakskej tak zapisane. Přichodne prašenje nowi nobie, što dobia starši wopkeč boač, ladajo tež na serbske rečne wumenje na dzieci, kiž cedža jako šulc noačce na tutych šulach wuknyč, wotmu a lazob, zo na mienowanych serbskich zakładnych šulach wuczuja po wuczbnym planie serbska zakładna šula, to ryka wotpowiedny wuczbny plan nawiazuje na individualny serbski rečny stav, kajž tež na rozžene znajomoš a nazonjenja dzieci z przedszulskiego przyswojenia rzeczy. Tute są potem na szuli systematice dalej wywiwaja, tak pisaja serbskie nujne, a jak je to na serbszczynu wywuczowacych zakładnych szulach, też też jako dała, a na tych zakładnych szulach wywuczuja po wuczbnym planie, ja cituju, intensywne wuknienie rzeczy. Serbszczyna po takim tam jako cuza rzecz. Wodpowiedny wuczbny plan ma zamiar dzieciom wodprynnego letnika zamiernie serbsku rzecz zbliżyć, a im krok po kroku zakładne kompetencje przy słuchaniu, czytaniu, pisaniu itd. sposredkować. A to też zrozumienie za serbsku kulturu k tomu słysza, rzeczne znajomość serbszczyny nie są tam w umienieniu za wopyczule, skierja twarja wuczba na poszitkonych rzecznych kmanoszczach dzieci w jego maczoszczynie. Serbszczynu po takim zawiedu na szuli jako cudzu rzecz systematyczne po starobie przyzywienia odpowiada też tam tomu za serbskie zakładne szule. Po takim tylko gramiki tych, kiż są nie tylko iżo tak redzmyslu nosza swoje dzieci kletu doszledać.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Serbski ludowy ensemble przedstawi nowej rajnej dobie doromady 21. premieru a prapremieru. To je intendant Tomasz Krajbich nauka a čeraki je zazby jej budyšenje wozivił. Ensemble zladuje lica z dobom na cilitne wobstače młodzińskie riowanskie skupiny Wužičanska Rapsodia. Dale są 4 symfoniske koncerty planowane. Prini wersk budže hučpne svedžen smohčicach pod titulom Serbski noce, kiš odmije so tutunkun stydženja kubvanišću svjatoho Bena. Ve Vujki Dubrave ma do leta 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastać, a to tvarinju njedušeho krajneho ambulatoria. Rada zwiazka gmenu Radwo Wujka Dubrava Malešecy je w utoru kooperacijske zryčenje z inwestorom wobzamknuła. Z tutym zryčenjom može so zustineju Ortscentren GmbH wo spichuanske zrytki za przetwa objekta pracować. Zamujići chcedža doroma do 1 milion euro investować. Deponija we Vytrove je miestom na svoju dovolenu wulkosć rozrostwa. Kež w obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki, suju wo 8 hektarów na nitko 24 hektarów poečili. Od lojnče je na zime maja tež svoj skupši pravu za rjeđenje vody z deponije. Dotal bichu ju eksterni rjeđič dali. Na vitruski deponiji skladuja odpadki klasy C, to su mestrujem tvarske odpadki z asbestom, zanirođena zemja a odpadki z industrije. Wone pšindu wonje ze Sakskeje a susodnych zwiazkowych krajów małe podziel tež z Ukraja. Neswačanska gmina kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gminska rada čera přizvoliła. Zuma njedźe 3500 euro zapłači so nimale kompletnie přez sakske spichowanie a z podpěru okresneje nalutowanie. 5 dalších dňoch dybko pak sú krótkodobne ze zjavného dźela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praj, zo by to na prostvu radičelu. Tak nie so čera, kež planované, zjavne vo nôh pači znach za žarovanskú halu na Nesvačanským kirchove diskutovalo. A tiež nic vo přichodných staršijských přiražkách Nesvačanský pistovaní. Šulšecach pola Kulova steje towarstwo Bratrostwo a Vesna Młodzina z pomocu Vesnanu jewišćo kulturneho domu ponuwiwoj. Kaž Kulovski mieszczanski zarjad zdźěli, by to možno z pomocu regionalneho budžeja LIDO, tak ma jewišćo nětko tež nowy zawěšk a elektriku. Kočinje možachu to runja z LIDO-rowych pjenjez nowu taflu s informacijemi wo wsy sotowić dać. Wona steje nakromje wsy, Čiž ste tež rajkanišćo a odpočnišćo za pučovarju. Kamencu přihotuje so na letušu bošć, kotraž so pjatk zahaji. Čera su dobrovolni na dvore Lessingovoho gymnazija Ranku za svedžen vili, dženca činja to na tohošću a prinivši šuli. Kamencka bošć započne so potom pjatk s koncertom dujerju a traje hač do přichodneho štvrtka. Wierzki są tradycjonalne czaje, szulery o byłych trastach a z kwitkami, kaj też u ubiedzowania cilco. A to bych udzięcniejsze powieści, kiedyś namakacie też na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Wostanie dzięca miwe a miniaty, dosady so słońco pokaza, trochu wieci kote je po podniu szwiele a znowa rimania, a to szopsi maksymalnie 24 stopniach.
2: Tam je s krakecami a bošecami, to tam še přeco so trochu vopkat hači, a jeden vyskač steje na S4-9-10, tam ši vodpočce nebylčice na smer ježu, tam smeče 7-10, nic spěšnejšo ječ. 4, bona podžuje Čech.
0: Serbský rozvoz.

0: Denko poladamy do butow. Dźiwa dwo, na čomje serbske rěči w Bokowach poskićuje hižo niekotre leta skupina wokoło hudźbnika Franka Koseka od serbskeje skupiny Kula Bula. A jeho mějachu naši kolegojo delnoserbsko rozłosa při telefonie. Što je jim vo neušednym poskitku rozprawiał, to zima za nas Monika Gerdesowa.
1: Leca mej, juniju a juliju su hižo predstajenja měli. Za august tajke znowa připowědža. Ale što to dokładnie je? Kajž Frank Kosek praj, šak nie je dživadło posłownie na čomje, ale z čoma widzieć.
2: To bużo dživadło przy rěčce, dživadło na brogu. I tam są te powieśowe figury, ta przespołnica, ten Nikos, ten budnik duce, a te ulicy, tym przygodowajam tam, jak to niega było w błotach, a co se wszystko stało.
1: Po takim bajowe figury z brioha strowia a powiedaja. Na czołmie nimo płacem hostom, što su činili a dożywili. Se sceny wumyslili, a teksty spisali su na przykład delnosarbski kulturnik Michael Apel, albo jako spiewar znaty Gerald Schön, a dalsi. Michael Apel też jedną z figurów sam przedstawi.
2: Ten miał taki przecież ten Nikus, a ten taki z publikumem pan Rejojo na Zelenej Luce.
1: Po takim literatura a samo Reje raja rolu, ale też hudźba.
2: Na tych żywadłowych stacjonach ja by tak gronie tam się takie śpiewa, a potem mamy takie żywą muzykę z Kulobulu, takie na Zelenej Luce.
1: Hudźba na Zelenej Luce. Štož je mjeno burkuskeho hosčenca, to rika večo po čumikovanju se da hišče koncert za skupinu Kula Bula. Zjara mnoho stronskim programom.
2: To je internacionalna folklora, to je pičko džesa, a tam su teke serbske štucki pedla, a teke serbske štucki, džesove štucki teke. I mame teke internacionalne tituly s serbskim tekstom. Na přikład engelski Wonderful World, to je velicný svět pro nás. Groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce zpěvaja, je mu v obsávaných štučkou ve připověďach trochu rozkvadu. A na tuto vašně je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvůryčnost je jim vážná, praj Frank Kosek.
2: No já myslím, až v Brotách trebáme za našich turistů také ten serbský element kultury, dokudáž te cestno neznajú, za co sú tam te serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zajímci kúpiť v Burkovach na Zelenej Luce, Niemcce ríka hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konc týdženia to poskyčuja. Čomario startuje prinju turu s čomom po sprevinných groblach a čugach ve 18 hodinách. Samovo ječ a piče na čomie je postarane. A dež konc augusta zaso serbske dživadvo pširice vabi a potem koncert, to budže Frank Kosek tež zaso podla.
0: Dokvadný termín, za to je piatk, za týden 28. augusta. Heißt, so tut unser Skupinski Wulit Hodži, Sauischisso, so runetisch von der Toastwa Domisnas Krustschitz, Dopomnili, woni so menuze Hijaras Daiki Wulit, do Voto, se serbskim Dživadvom, na Priose a Konzertum, potem Dojivili.

Ewe Panczycach kukuje, to hotuja so na swojebny swiedzień, gdyż budzę niedzielu tamniejszej komunikacyjskiej arenie. Ale poladamy netko najprzed raz na sredu, czwartk a piatk. Na druje serbskie blido, wita budycka domowinska skupina dżęsa, wszystkich zajmców. Od nowieczora peczyś, chcę dża do rozmowy przyjąć, dże dokładnie w serbskim domie, skadżowanskiej rumności, założby, to je we cytrzym poskodze. Jutce skadżuje co Wokleczanska Gmieńska Rada wieczo sydmich wyhorczy kwódnemu muży w Oklecach. W obydlerio gminy Kupszice może jutce swoje praszenia odbyć, gdyż maja takle na krajną radu Udawicza za jutce nawieczo na popeczyć. Co to wotmieje w jeżoni Boszeczanskiej Szuli. Boszeczanskiej Szule, tak woko. Piatk to odmieje so litusi smoleriuje dżyn pod hesłom Nesva Čidvo a serbska literatura. Tam szak miachu so zajmce iżo doto przyzywić, po takim je iżo znate, kelko ludzi so tam wobdzili, a skwadnost nies dotych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka. Wopominaja mienio piatk swojo duoletno dirigenta. Z tutej przyczyny swoje omeno na wopomnieńsku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so potem piatk sed na trzechodzinach. We starej cyrkwitce na Radworskiej nausy znowa posvedczyć, a na to su wszyscy zajmowani przeproszeni. Zajce zwiedza swój 675. jubilej prynio naspomnienia s, a to tutu sobotu od popołudniacjoch.

Prědne tema se vam zawěšće spedoba, dajome vam do rady meditaciju s alpakami. Teke dołowa albo feriowa tema jo to, coż nam nasz mieniowiednik ulicujo, ze swojego dołowa jo nam sobu przyniósł gronimy raz nieszedne impresje. Poglednjamy z wami do nowego udarza naszego sarskiego tyżejnika nowy casnik, a do widzisz jego specjalnego uszczuwania w ramiku morzyńskiego magazyna Bubak.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižece Pastro.
1: Gölne Monstere graju žinca sobu w naszom czojenku, lubo žiši, weni maju apetit na karnikelovu pastu. Ojej, buža se karnikeloma nieco staš?
2: Mulik a ulicka. Mulikoju jo dawno westudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju do šule, a teke zase domoj przewożuwaš. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoś w geli dwejce nie nadejdziesz. Za każdym bomom liży sołu sutasz, a za każdym kryckom liżka łaka. Ako gronione, to se mulikoju z cewego nie spodoba. Dogodla, co mulik żinca ulicy czach wotwucysz.
3: Gledaj, ulicka, nie obrażaj se niento. Dogodla nic. Jolice nie mylim, jona ma gólny monster na pytach. A w autoru Jacor nie smiał żadnemu gólnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
4: Dogodla nic.
3: Tak ulaś su wyni cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecej apetyt na karnikelowu pastu.
4: A co nie to kedujemy? Jaka nie kupisz, że tak karnikelowa pasta?
3: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie obraszaj się. Jolic mamy gluku, więc makajomy liszku albo sowu.
4: Tomu gady gluka kronisz, gaś mi liszku albo sowu zmakajomy?
3: Liszki a sowy stwetk jacor razi gólne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle. Pytakiem, żeń jużo, a gleda jano, równo wen.
2: Mulicka nie uglidała. Daniś liszku, daniś sowu. A jose ze swoim szeszkom, mulikom, cewo przeznojona domy wrosiwa. Net jo skecywa paduszu, aby wszen czach, ketary się w geli przetrawa, se weduszowała. Naraz se wena demyslio?
4: Ej, wulik, żinca pak nie jo stwerdk. Gelny mężczyzna nie by nas żinca z ciebiego zeżrał. Żinca ga jo pytk.
3: Ach, wiesz ty, ulicka, poprzałem jo cego szajadno, ketary żin żinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazyłszym nie dają. W autoru nic, z realu takie nic, a do całego. Żednie, rozumiesz?
2: Wed tego casa gelne karnikele zase wiasele pegeli skakaju. Nie są żadnego wiżywa, aby mił czacha dla zecyk pełny. Snaż zależy to takie na tom, aż karnikele żadne zecyki nie nosi.

0: Smy žiły we swieše, žož se knježe hektika a ca se teke chaos. W pojišćach słyšemy o problemach, z kterými musimy opradać. Wetargi trebaš přestawku, což zastaš wydychnuš, mentalnie zasik miroju přiš. Nikotarem pomaga sport albo yoga, a o blisko chrše buza by mogli sreš alpako meditirovaš. Žoto jo, a co jo naša reporterka Julia Grishina doživiva, to vam nento ulicujo.
1: Zmyju jogamatu na ksibjatniku som se udała na drogu do Deszna. Na slednym zielu starego dwera familie Siery suse chłodku bomow już o drugie obżelnice zgromadzili. Zwenienie cerkwinego zwena jo pokazało. Jo czas zachopiś. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
2: Před zašeš letami som alpakovu drogovanje ako dadostova a se při tom do sveje tu zalubovala. A kromaže s mojim svojkom sme se před 6 letami přemyslovali sebe alpaky obstaraš. Jo, a zelenistča, grož a šakorake rede sú južo byli ho. Dokoláž dvojo byl nega veľké gospodárstvo. A nento upytle 7 alpakov.
1: Potom jo gestčinárka rozdávala šklicky ze svodnými lapotkami za alpaky a jo rozkladla, kak dejmy se na přešivo zvierie tam zažaržaš.
2: Peško mysle wiele, aż se alpaki pyszne zwierzęta, kęć chce net przy miusz, jako kocka na przykład. Ja, wyni pęn pytnu, aż musisz czerpne, a nic przeliż ofensywny bysz.
1: Już niektóre minuty peździej smy alpaki futrowali. Som ksiewa miekuczki, kak mrokałki keżuch rada dotyknuś, ale alpaki suse opakazali, ako wielgin rozglidniwe, lec równo sztekinarski zwierzęta. Wyni su żarżeli wedstałk, a su zgubili zajm za nas, gaż su byli chwoszczonki sie. Czas za medytacją. Анкеш на парели ё наведовала сгроможенье с клинцаюцими шклями. Вена ё роскладла, как се звук, а звуковые жвалы устаткую на цвовецке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was uns so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Smy se na naszych matach lagnuli, tak spedobne akamężno, a smy zachopili se wet na pinaś.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Ze swoim zmierującym głosem Joanke nas pszczej dalej dostawa wetpycywania jadła.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Alpaki su używali naszą bezpomocność, suse przybliżyli aż do bliskości, a su skubali fryszną czawu direktne pedle mojej głowy. Taszkowe cikotanie, byrcenie inzektów, a szwarkotanie bomów. Na zachopieńku jo mieszo to bejnie wetchliło. Niezi raz jo semie pak naprzawdu rażyło se na krotkie okognusze do życonego stała zanuriś. Na przesiwo mie su drugie obżelnice statkowali bejnie wetnapniete. Styrze się minuto w medytacji jo se wielgin malsne minuło. Pšitasce zelovega teja su obželjnice petom ulicovali ve svojih nazganjenjach.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu se derje predstajiš, až jo to redne doživjenje. Přiduce termin za meditaciju s alpakami dešnje jo za 11. september pranovane. Mimo toga pobitu jo familija Šeri na svojom dvere teke joga s alpakami, a mžošo se teke prizjeviš za přehežovanje s toštimi narskimi zvjeretami.

0: jo to jużo běžko slědne ferie w tyžeń bramborskej, to groni aż ludzie, familie přijdu zase slědk z towola w rożju z pomowem do swojej domunie, to gulasz sobie nieżele zase szula zachopio. Tak nasz mieniowidnik Kito Krzyżank ze swoją familią, a win nie bużo wam nin to serskie mie rozkładowasz, ako to gotuje huacy naszym programie, ten raz co wam w swoim dowolu ulicowasz? Coś jo we dowolu w Ukraju dożywił z mięczynowiu recu jo był za niego gronim raz nieco kradu nowego.
1: Smy byli w Letiskej. Dokrad nie we kraju Kurzeme albo Kurland. To jo rietny kraj, mało ludzi, wiele natury, ale trajo wielgin dwójko jeż tam, a przyś zase sledk. Ale to jo jano przypadla gronione. Ważniej za nas jo, aż tam teke jo riecna mięczyna. To są liwy,

0: speznaš, co by mogło was stützyć w tych mieniach. W słowiańskich krajach to gajo relatywnie laszko, ale tam w letiskej albo w liwiskej są se cu jako analfabet, to jo było zajemne nazgonienie, a teke czocho frustrirujuce. Liwisku mięczynu dajo żinca jano hyszczy w 12 sach przy brzegu morja, a we wielkich miastach, żeż wiele ludzi jo sieknuło w zachodnych leczasetkach. Liwy mają swoje instytucje, samo oficjalny status jako indigeniski lud, ale jo jano niekak ciżastrza mamino riecnych pojedają. Jo. Naprzodu nic ciżastrza tysac, ale naprzodu jano ciżastrza. A jeszcze niekotary 100 ludzi, ketareż to uknu. Pojedarjo dolnoserbskie riece zawiescze jo więcej. By mego jeszcze więcej w liwach ulicować, ale za to uszczywanie by to było przewiele. A co jeszcze dodasz, aż to jo był dowol z familią, a żetna fachowa ekskursja, a z takim niejsom se cały czas jano z liwami zabierał.
1: Jo, dowolowe impresje su to byli, ako jo nam sobo przyniesie menio wiednik Kito Krzyżank. Tam ja raz miał problemy uzgniesz, że wieczo menio przyjdu, a co wezna menio, jako zase słyszysz o przyjduce tydzień pietk, a pen bużo wam zase, ako szczo na to zwrócone serskie mie rozkładowaś.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Nowe napšawy přešiwo brachoju wody we sprewi obwliwuju miastym teke turizm. Kak gleda generacja Z na turizm we błotach? Kšie wani ho swoj dowoj przeporaš? A kak ugleda ze z opradom na zachopienku šulskiego leta? K tomu wiece a dalšne nowosti słyšišo ninto w našich aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Šiecowa. Dobry dzień! Usoke temperature wird nalesza sem a uwestane deszcz su przywestčili wodowu situaciju w podpodniu Bramborskie. Wesibnie plas brewie derje nie ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turizm. Wes brewi nie bieže momentanie dostcz wody, gašenske jazore su teke upecerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalšne napšawy za žarjenje wody w krajinje postajili. Přitom maju se po koncepše za nisku wodu wes brewi. Mjase drugim su vetnienta či pustčalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlovańske coniki a padlovańske delki mogu se pak nadale přenosować. Zakaz brasza wody z rieku a čugu w našom regionie za obydlarju se teke przygotujo. Generacja Z w błotach. Kšie młode luže lubnju ogledaš? Mežo miesto jim bitowaš, co w dowolu pytaju? Z tymi przeszaniami są se zabierali studenty Usokieje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursje są studenty byli w Lubnioje namiestnie, są powiedali z turystikariami, a są uprobirowali turystyczne pobytowania. Szako są sami dzwonki tak pomieniowanej generacje Z, to groni narożonym jazeletami Pěš a živěžaset a 2012. Přidatně su online napšašovali svoju cílovou kupku. Úsledky su byli pozitivne. Pobytovania v Lubňoje modem lužam spodobaju. Za viacon rozvjaselenje žice se hyšči baru abo podobne. Na partiturizm přitom pak nemysle. Ważne pak jo, a steje se pobytovania online zvykovaš a za smartfon přistupniš. Skońcnie zase wolasz cenie za obydlarju w korjeniu, rogiencu abo kibuszu. Żynca se wytworio nowa choszebuska okolica w podpłonoce miasta. Jadna przestrzlecu twarili nową okolicu. Oni w leszu su już dotwarili żiel drogi B186 miaze barszczom a choszebusom. Žinca připuščiju za obchat zvisk miaze zvieskoveju drogu a autodrogu a pěšnasčo. Z tym deje wesebnie nakładne auta direktnie do podpłonocnego żela miasta przejeż mec, a nie musi se wobijaż przez sreż miasta abo te małke wiesne żele. A my wystaniemy przy obcharze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wetpenieżelego styri adwarza z tego augusta, płasze w Rożebusu a okolinie nowe jestne plany we bliskim obcharze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nieto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza, a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Łużyski Science Park, abo Łużyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobytowanie jezbu.
0: Wiedro.
1: Żynca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 24 stopniu stupaju temperatury. Przytom se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo tekeras pytlabysz.

0: Jo jużo wet penježeliko stojpla nas w naszej rubryce Muzyka tyżenia K-pop muzyka w Srejdzisztu. Po takim koreańska popowa muzyka wiczeka co my w naszym morzyńskim magazynie Bubak wiecie około tego fenomena K-pop ulicowasz we specjalnym uszczewaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltować serski program. Cora a przecoraz my wam najuspieszniejsze kubki przedstawili. Jo a ninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczewania nasz bubak, moderator Jakob Pridychkeit sveju najlubszu K-pop band przedstawić.
1: Dzieńcajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stajiła. Raz ka 5 tyżeniu po jeje debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwerio perfektną symbiozu z muzyki a estetiki, ktadaż jo jedno razna. Futuristiske elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubków tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wysypnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umiec, aby kubka stoi na prednym miejscu szyknych czartowych listczynów w Korei.
0: Jo, widzisz, to po takim koreańska popowa muzyka w Srejdzisztu Bubaka na Gerzyńskie specjalne uszczewanie możesz się jazalić w kubkach. Ako espa zgniesz, widzisz, jeszcze wiele wiedzy, a tak w całym K-pop świecie, a jo, ninto spił supernowa kubki espa. I'm like, so.